Powiem mi trasa, jeśli widz aż sto w nocy wyjął na mnie sit. Raku na jelu na horroru, kliudy na el jako strzela w półnoru. A Dius ma prostie styl. Tylko są mi kostry, tym prochodnie ostry i dziwnej. Ale to się znat i ty płać sama, a je to uszy ty.